zebry, mryszy, słonice, nasz myślnik jest tygrem kamarad. Żirafy, Afryce, zebry, mryszy, słonice, nasz myślnik jest tygrem kamarad. Żirafy, Afryce, zebry, mryszy, słonice, nasz myślnik jest tygrem kamarad. Żirafy, Afryce, zebry, mryszy, słonice, nasz myślnik jest tygrem kamarad. Żirafy, Afryce, zebry, mryszy, słonice.